przestrzeń i spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: Gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
1: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
0: No racja. On lubi w technologię.
1: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
1: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
0: No racja. On lubi w technologię.
1: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
5: Patryk!
6: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
4: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Hej, zwrotu mocni!
9: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
10: szklana
9: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
11: Zrobią z nas nowe opakowania.
12: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: sama.
1: O, ale mnie gorąco, Barbara.
0: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
0: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
0: No przecież.
2: No. Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
10: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
11: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
9: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
13: I po reklamie.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
5: Patryk!
6: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
4: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Ej, wstajesz rano?
9: No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurczybłydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenie mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: I po reklamie.

0: Panorama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
1: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
0: No racja. On lubi w technologię.
1: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Dziewczyna, która nie potrzebuje nawet zbyt intensywnych bitów, żeby dodać nam energii o poranku. Po ósmej Olivia Rodrigo Drop Dead w RMF Max i po ósmej witamy się w sobotnich hitach na Maxa. Dawid Miązek, dzień dobry. Spędzacie poranek i przedpołudnie sobotnie w trasie albo w pracy, no to ja wam będę chętnie towarzyszył, ale jak siedzicie w domu, chillujecie, to też jestem z wami. Za chwilę z nami za to będą i będą robić klimacik fajny Elton John i Dua Lipa, Cold Heart. Zapraszam do 13. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Hej, zwrotu mocni!
14: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
15: Nie trzeba nas myć.
16: Ale etykieta musi być.
14: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: I po reklamie.

Locked Out of Heaven to Bruno Mars w RMF Max. Dla tych, którzy nie mają jeszcze planu na weekend, a może chcieliby zrobić coś niestandardowego, słuchajcie, ciekawe wydarzenie dzisiaj w Wojsławicach, w Arboretum w Wojsławicach, to jest między Wrocławiem a Kłodzkiem. Tam dzisiaj będzie bity rekord świata w liczbie ludzi jedzących w jednym momencie czereśnie prosto z drzewa. Potrzebnych jest kilka tysięcy osób do pobicia tego rekordu. Tam jest od groma tych drzewek czereśniowych, więc dla każdego starczy. No, jeżeli się skusicie na takie spożywanie czereśni grupowe, to ja tylko podpowiem, nie popijajcie mlekiem. Ja kiedyś popełniłem ten błąd. Słuchajcie, ja nie wiedziałem, że ja tak szybko biegam do toalety. Męskie granie, orkiestra, nareszcie.

0: Nowość od pana, który robi ostatnio furorę w muzycznym świadku i od pana, który wyjątkowo dużo problemów sprawia, no między innymi prezenterom radiowym, bo nie wiadomo jak wymawiać jego ksywkę. Już spotkałem się z kilkoma wersjami. Hugel. No więc tak jest właśnie nieprawidłowo, a za to prawidłowo jest Ijel albo Użel, bo on jest Francuzem i we francuskim to H jest nieme. To po co piszą, jak się tego nie wymawia? To ja tego nie rozumiem. Nasz język jest chyba jakiś taki logiczniejszy. Junior Caldera, Sofielis Baxter za chwileczkę. Can't Fight This Feeling w RMF Max.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Hej, zwrotomocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
4: Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
2: Wolę życie w biegu i w obiegu.
3: Pieniądz musi krążyć.
4: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

kawka już dzisiaj u was wjechała, bo Sabrina Carpenter przypomina, że dobrze jest od kawusi dzień zacząć. Espresso w RMF Max. Tam wiadomo, z kawą nie należy przesadzać, ale jedna na pewno nie zaszkodzi. Mikolas z Tripsem, teraz Hard to be Humble, to jest nowość w RMF Max, a za chwileczkę o tym, co dzisiaj dla nas pogoda szykuje. Punktualnie o 9 będziemy mieć świeżutką prognozę. To jest nowość RMF.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
9: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: No to pa!
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Brunu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
15: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
16: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.

0: W wielu rejonach Polski, w tym także na Mazowszu, dziś nacieszymy się promieniami słońca. Jeżeli planujecie na przykład spacer, to pamiętajcie o nakryciu głowy, butelce wody i ciemnych okularach. Na termometrach 25 na plusie, a w maksie słupki rtęci podskoczą aż do 32 kreski. Jeżeli chodzi o nasze humory, to biomet jest niekorzystny, więc kawa może się przydać i przez cały dzień będzie towarzyszył nam delikatny południowy wiatr, który z czasem może się wzmagać.
1: 9 na zegarach. Kto na nogach już jest, to zakładam, że mocno na nich stoi, ale pewnie wśród nas są tacy, którzy jeszcze się tak nie dobudzili do końca. Może jedno oczko otwarte, ale drugie jeszcze tak nie do końca. To teraz coś właśnie na dobudzenie i pobudzenie na resztę soboty. Another E54 Ultra Talk to You. Lecimy z przedpołudniem albo takim późnym porankiem w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam do 13.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: Do świtu.

0: Dancing in Love od Alena Walkera w RMF Max. Za momencik Wiktor Waligura, 4 pory roku, a nam się za chwilę, a propos pół roku, zaczyna lato, zaczynają się wakacje i za chwilę będzie o tym, ile zamierzamy wydać na wakacje. Szczegóły za parę minut.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BTS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
4: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: I po reklamie.

Shakira i Burna Boy z mundialowym hymnem Die Die w RMF Max. No właśnie, zaraz będzie, szefie, Die Die urlop. Wakacje zbliżają się coraz większymi krokami, no i to też czas planowania wakacyjnych wyjazdów. Z najnowszego badania wynika, że prawie 2/3 Polaków zamierza w tym roku wyjechać na jakieś wakacje, spędzić przynajmniej kilka dni poza domem. Najpopularniejsze kierunki to ciepłe kraje, jakaś Grecja, jakaś Hiszpania albo nasz polski Bałtyk. Są wśród nas tacy, którzy planują wydać na wakacje ponad 10 tysięcy złotych nawet, ale zdecydowanie najpopularniejsza odpowiedź to, że wydamy na urlop między 2 a 4 tysiące. No, z tym Bałtykiem to, słuchajcie, taka kwota może być ambitnym wyzwaniem. Noclegi to jeszcze, ale sądząc po paragonach grozy, to za 2 tysiące. No, nad Bałtykiem zmieszczenie się w tej kwocie to może być ambitny challenge. Noclegi to jeszcze, no zawsze coś się znajdzie, ale sądząc po paragonach grozy, to 2 tysiące starczy na jakieś 3 wyjścia na rybkę. Bez frytek. Max. A w tym nowym wielkim hotelu w Pobierowie to za 2 tysiące nas do przedpokoju może wpuszczą. Justin Bieber z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Słuchacie RMF Max. Nicki Minaj.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach, w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie.
8: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulaminy na loteriabielenda.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla, po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
14: I po reklamie.
15: Muzyka zawsze po pierwsze.
16: Tu się czuję hity.
15: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
17: W wielu rejonach Polski, w tym także na Mazowszu, dziś nacieszymy się promieniami słońca. Jeżeli planujecie na przykład spacer, to pamiętajcie o nakryciu głowy, butelce wody i ciemnych okularach. Na termometrach 25 na plusie, a w maksie słupki rtęci podskoczą aż do 32 kreski. Jeżeli chodzi o nasze humory, to biometr jest niekorzystny, więc kawa może się przydać i przez cały dzień będzie towarzyszył nam delikatny południowy wiatr, który z czasem może się wzmagać.

0: Max Warszawa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To

0: I kto by pomyślał, że ustna harmonika tak dobrze brzmi na EDM-owych bitach? No, Earbox na pewno tak pomyślał i stworzył ten genialny numer Graceland w RMF Max. Tuż przed 10:00 kilka propozycji imprezowych i nie tylko. Zapraszam was na Tour de Club.
1: Czas na informacje imprezowe. Wstałeś już, typie? No to imprezowy typku. Czas poruszać kończynami przy RMF Max w Warszawie, ale na przykład jak macie ochotę wybrać się gdzieś tam do klubu, no to mam dzisiaj kilka informacji. A State of Trance 2026. No to jest to najważniejsze, co dzieje się dzisiaj w Warszawie. A propos muzyki klubowej. Stadion Miejski, Legii Warszawa oczywiście. W Warszawie działo będzie się dużo. No i tutaj historyczny back-to-back Armina van Burena z Johnem Summitem się pojawi. Pewnie już wiecie i pewnie już dobrze się bojacie i dobrze się nakręcacie przed tym wyjątkowym wydarzeniem, a że Armin kocha Polskę, a Polska kocha Armina, no to dzisiaj będzie działo się dużo. My Life albo My Life, jak wolicie, Moon prezentuje bardzo wyjątkowe wydarzenie na supporcie Taste the Music i Newcastle. Antomi Gustaw jedzie, ale i także grając closing i oczywiście na tej imprezie w klubie Moon. Barber Night, S6 After. Klub w Warszawie prezentuje tutaj Tennis, Ricardo, Sin czy Rajdo pojawią się w bardzo wyjątkowym miejscu. House is a feeling.
2: Reklama. Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: O sile Legii Warszawa stanowi dziedzictwo pokoleń piłkarzy, którzy zapisywali kolejne karty historii walką o najwyższe cele.
10: Ale to także przyszłe pokolenia, które przeniosą Legię w nieskończoność.
11: Złoty laur to symbol 110 lat rywalizacji.
12: Biel, czarne prążki i kołnierzyk kojarzą mi się z klasyczną koszulką Legii.
13: Nowa koszulka meczowa Legii Warszawa i Adidas na 110-lecie klubu. Już dostępna w Legia Fan Store na Łazienkowskiej 3 oraz na www.sklep.legia.com.
14: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
15: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
16: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Fitness Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegół w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
17: To na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru, dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Dziś spodziewamy się upału. W Maxie słupki rtęci dobiją do 32 kreski. Weźcie to pod uwagę, planując wyjście z domu. Przez cały dzień będziemy grzać się w promieniach słońca, a chmur nad regionem będzie niewiele. Za to wieczorem może ich przybywać i gdzieniegdzie może przelotnie popadać. Oprócz tego wieje delikatnie z południa, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza w regionie, a w późniejszych godzinach podmuchy mają być silniejsze.
1: Mamy już w RMF Max 10 i tę godzinę zaczniemy sobie klimatami z pogranicza popu i R&B, takimi bardzo fajnymi klimatami od Teddy'ego Swimsa. Mr. Know It All. Dawid Miązek, ja z wami w RMF Max, jestem do 13, zapraszam.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Tak, Anuta o poranku czy tam wczesnym popołudniem wjeżdża jak łyk wody w upał, jak prysznic po siłowni albo jak premia od szefa po ciężkiej pracy. No dobra, tu już trochę poleciałem, science fiction się zrobiło. Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait w RMF Max. Za chwilę Katy Perry ze swoim, no już można powiedzieć chyba klasykiem Hot and Cold. A za parę minut Max Games i będziemy mówić o nowej polskiej około piłkarskiej grze Copa City.
1: Reklama.
2: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
3: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3-6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
5: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
6: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
7: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie.

0: kwizach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Super.

Magic System i czołki Magic in the Air. To jest RMF Max, czas na Max Games. Zapraszam was na pierwszą z piłkarskich nowości, o której sobie dzisiaj będziemy mówić. Mini recenzja polskiej gry Copa City. Max Games. To jest gra, o której bardzo głośno było jeszcze przed premierą, bo za jej produkcję odpowiada były dyrektor Legii Warszawa. Inwestorem jest były prezes tego klubu, a oprócz niego również reprezentanci Polski zainwestowali m.in. Jan Bednarek, Jakub Moder, Bartosz Bereszyński czy Tymoteusz Puchacz. No i może im się ta inwestycja nie zwrócić, ale po kolei. Copa City to nie jest symulator piłki, nie jest to też gra, w której zarządzamy klubem. W tej grze organizujemy wielkie wydarzenia piłkarskie. Dostajemy do dyspozycji kilka miast i stadionów, w tym Warszawę ze Stadionem Narodowym i naszym zadaniem będzie budowanie fanstref dla kibiców ze sklepikami, restauracjami itp., zapewnienie kibicom bezpieczeństwa, dogodnego transportu na mecz, ale też rozrywki. Będziemy też wyznaczać sektory na stadionie, budować kioski z napojami itp. I założenie jest nawet fajne, ale realizacja... Niektóre mechaniki po prostu działają jak chcą. Nie wiadomo na przykład od czego zależy poziom zadowolenia fanów. Niektóre są ewidentnie zbugowane. Stawiamy przy niektórych obiektach chodnik. One nie działają, bo nie ma chodnika. Stawiamy generator. Twierdzą, że nie ma prądu. Do tego dochodzą jakieś skomplikowane zależności, które być może powinien wyjaśnić samouczek, ale nie wyjaśnia, bo jest nudny, przegadany i kompletnie nie uczy podstaw gry. Zamiast tego poznajemy nie wiadomo po co bohaterów kampanii fabularnej. Do tego nawigacja po różnych częściach mapy i menu to jakaś jest masakra. No i przede wszystkim bugi, błędy, na które natkniemy się na każdym kroku. Niektóre dosłownie nie pozwolą nam ukończyć misji. Copa City to jest ciekawy pomysł, ładna grafika, ładne mapy miast, ale wykonanie no bardzo takie sobie. Gra wygląda na kończoną w pośpiechu, żeby zdążyć na mundial, a to trzeba było na spokojnie szlifować. Może jak twórcy coś podszlifują i naprawią błędy, to za miesiąc czy za pół roku warto Copa City sprawdzić. Na razie szkoda nerwów. Max Game.

0: Większość z nas pod względem muzycznego gustu dzieli się na dwie grupy. Są tacy, którzy lubią afrobity i tacy, którzy nie wiedzą, że to są afrobity, ale też je lubią. Genialne brzmienie od Shimzy, Arco i Kasango. Fire, fire. Ogień jest muzycznie. Zobaczymy, co tam ma dla nas jeszcze pogoda na dzisiaj, w ogóle na weekend. Zaraz będzie prognoza, a po prognozie Eminem Without Me.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Solidna, autentyczna, profesjonalna.

0: soboty po 17 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
0: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
0: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
10: Hej, zwrotomocni!
11: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
12: szklana
11: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
13: Zrobią z nas nowe opakowania.
14: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
11: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: O sile Legii Warszawa stanowi dziedzictwo pokoleń piłkarzy, którzy zapisywali kolejne karty historii walką o najwyższe cele.
16: Ale to także przyszłe pokolenia, które przeniosą Legię w nieskończoność.
17: Złoty laur to symbol 110 lat rywalizacji.
18: Biel, czarne prążki i kołnierzyk kojarzą mi się z klasyczną koszulką Legii.
19: Nowa koszulka meczowa Legii Warszawa i Adidas na 110-lecie klubu. Już dostępna w Legia Fan Store na Łazienkowskiej 3 oraz na www.sklep.legia.com.
20: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
21: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: I po reklamie.
22: Dziś spodziewamy się upału. W Maxie słupki rtęci dobiją do 32 kreski. Weźcie to pod uwagę, planując wyjście z domu. Przez cały dzień będziemy grzać się w promieniach słońca, a chmur nad regionem będzie niewiele. Za to wieczorem może ich przybywać i gdzieniegdzie może przelotnie popadać. Oprócz tego wieje delikatnie z południa, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza w regionie, a w późniejszych godzinach podmuchy mają być silniejsze.
1: RMF Max.
0: RMF Max Warszawa.

End of Beginning od Joe w RMF Max, a przed 11 jeszcze z nami Roxy i White 2115. Chciałem ciebie więcej. To a propos Roxy, do zobaczenia na naszym Instagramie, na naszym Facebooku, jak sobie poradziła u nas w naszym studiu 6-7 Challenge, jak tam rękami machała. Powiem od razu, zdradzę, dobrze machała, ale sprawdźcie na naszych socialach. A propos White'a 2115, to wystąpi w następny weekend na Oshi All Star Festival w Warszawie na stadionie Legii. Tam będzie też BTS 2115, Sobel, Żabson, Malik Montana, Bambi i wiele, wiele innych polskich gwiazd. Bilety też do zgarnięcia na socialach RMF Max.

0: reklama.
1: O, ale mi gorąco, Barbara.
0: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
0: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
0: No przecież.
1: No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
4: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
5: Jeden Mercedes dla ciebie, drugi dla twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwaga, leci w górę!
9: Uwaga, leci w dół!
10: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Top Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: I po reklamie.
17: Dziś mieszkańcy niemal całego kraju, w tym także Mazowsza, mogą cieszyć się ładną pogodą i słońcem. Jest coraz cieplej. W Maxie słupki rtęci podskoczą do 32 kreski, więc przed wyjściem z domu pamiętajcie o nakryciu głowy i ciemnych okularach. Warto mieć też pod ręką butelkę z wodą. Cały czas wieje delikatnie z południa, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza, a biometr jest niekorzystny, przez co wielu mieszkańców regionu może narzekać na senność i problemy z koncentracją.
18: O, trochę plumkania w fortepian i się zaczyna hipnotyzujące brzmienie od Bauzy Magnetic na start 11 w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Let's do it.

0: Jazzy Spritz, Can't Deny It w RMF Max, czyli po naszemu nie mogę zaprzeczyć. No to ja też nie zaprzeczam, że za chwilkę u nas Andy Dust z Harrisem Zokaria, a za trochę dłuższą chwilkę, czyli za parę minut kolejna odsłona Max Games i będziemy mówić, słuchajcie, o nowej FIFA, tak? FIFA wróciła, chciałbym powiedzieć, że z przytupem, ale nie. Szczegóły za chwilę w Max Games.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
5: Zdrowit.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nest.

jest sezon od Dawida Podsiadły w RMF Max. My wracamy sobie do Max Games i skoro Mundial to druga recenzja piłkarska. Będzie, graliście już FIFA na Netflixie? Ja grałem, żebyście wy nie musieli. Zapraszam na mini recenzję. Max Games. Kiedyś FIFA z kolejnymi numerkami to był najpopularniejszy symulator piłki, ale parę lat temu doszło do głośnego rozwodu i teraz dawna FIFA to EAFC, a z kolei Światowa Federacja Piłkarska już dawno zapowiadała, że wyda własną serię gier pod nazwą FIFA, no i w końcu wydała. Delikatnie mówiąc, twórcy EAFC raczej mogą spać spokojnie. FIFA World Cup 26, bo taka jest pełna nazwa, to gra dostępna dla abonentów Netflixa. Żeby grać, wystarczy mieć abonament i smartfona, bo smartfona używamy do sterowania. Sterowanie teoretycznie jest dosyć intuicyjne, w praktyce bardzo niewygodne, bo opiera się nie na naciskaniu przycisków, tylko na przesuwaniu palcem po ekranie. Strasznie irytujące i niedziałające, bo w sytuacji, gdy nasz piłkarz podaje zamiast strzelać czy odwrotnie, to nawet nie ma co liczyć. FIFA 26 graficznie wygląda jak FIFA 06. Animacje zawodników są kanciaste, nienaturalne twarze, jak z PlayStation 2. Stadiony wyglądają jako tako, ale to chyba tyle. Mamy kilka trybów gry, mamy wyzwania, za które tam zarabiamy monety, które z kolei możemy wydać na przykład na upgrade'owanie naszych zawodników. Mamy jakieś tam inne bonusiki, ale ogólnie wieje nudą. Żadnego odpowiednika trybu Ultimate Team z kartami nie ma. Teoretycznie możemy rozegrać cały Mundial i sięgnąć po Puchar Świata, ale ta rozgrywka jest tak toporna i nudna, że mi się nawet fazy grupowej nie chciało kończyć. Jeśli chcecie sobie przypomnieć grafikę sprzed dwóch dekad, albo poczuć unikalne doświadczenie sterowania piłkarzami za pomocą swajpowania, co przypomina dokręcanie śruby piłą, no to polecam FIFA na Netflixie. W innym wypadku chyba szkoda czasu. Max Games.

0: It Ain't Me, Kygo i Selena Gomez w RMF Max. Dobra wiadomość dla fanów hitowego serialu Zbrodnie po sąsiedzku, w którym Selena gra jedną z głównych ról. Będzie szósty sezon, już nawet się zaczęła produkcja. Akcja tego kryminału z przymrużeniem oka przenosi się do Londynu i gościnnie wystąpi mnóstwo gwiazd z Wielkiej Brytanii, w tym m.in. ex Spice Girl Jerry Halliwell. No ciekawy crossover, trzeba przyznać. Za chwilę sobie sprawdzimy, co ciekawego ma, albo może właśnie nie ciekawe. Może będzie nudna pogoda niezmienna przez cały weekend. No to właśnie zaraz sprawdzimy w prognozie, a po niej Dub Dogs i How Does It Feel.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Auto z Kaczkowski, Warszawa, ulica Oczapowskiego 3. Albo na jackpolska.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. O sile Legii Warszawa stanowi dziedzictwo pokoleń piłkarzy, którzy zapisywali kolejne karty historii walką o najwyższe cele.
9: Ale to także przyszłe pokolenia, które przeniosą Legię w nieskończoność.
10: Złoty Laur to symbol 110 lat rywalizacji.
11: Biel, czarne prążki i kołnierzyk kojarzą mi się z klasyczną koszulką Legii.
12: Nowa koszulka meczowa Legii Warszawa i Adidas na 110-lecie klubu. Już dostępna w Legia Fan Store na Łazienkowskiej 3 oraz na www.sklep.legia.com.
13: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
14: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
15: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
16: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Wielosztuki w RTV.

0: Dziś mieszkańcy niemal całego kraju, w tym także Mazowsza, mogą cieszyć się ładną pogodą i słońcem. Jest coraz cieplej. W Maksie słupki rtęci podskoczą do 32 kreski, więc przed wyjściem z domu pamiętajcie o nakryciu głowy i ciemnych okularach. Warto mieć też pod ręką butelkę z wodą. Cały czas wieje delikatnie z południa, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza, a biometr jest niekorzystny, przez co wielu mieszkańców regionu może narzekać na senność i problemy z koncentracją.
1: RMF Max. RMF Max Warszawa.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: Razem z tym Impala i Genie i numerem Dracula w RMF Max dobijamy już prawie, że do godziny 12. No ale zanim ta 12 wybije, zanim będziemy mieć południe, to jeszcze sprawdźmy sobie, co w ten weekend można porobić, podziałać, gdzie się wybrać. Zapraszam na Tour de Club.
1: Siema, imprezowa warianty, tu RMF Max w Warszawie. Co dzisiaj? Może pojawicie się w Hula Kula i dobrze pobawicie się w poniedziałek. Tak, w poniedziałek jest potańcówka, więc jak sobie macie ochotę zrobić fajne afterparty, no to rzeczywiście w Hula Kula, centrum rezerwkowe miasta Warszawa, można się pojawić. Aktywny czerwiec w ogóle. Karaoke to wtorki, a studenckie mamy środy i wstęp wolny oczywiście dla studentów. Chociaż dzisiaj wszyscy podnieceni bardzo i podjarani, kolokwialnie mówiąc, tym, co dzieje się na stadionie Legii. State of Trance, Armin van Buuren, John Summit i wielu innych pojawia się na tym wyjątkowym wydarzeniu właśnie na stadionie Legii. Myślę, że o tej porze to albo zmierzacie w stronę Warszawy, albo już w Warszawie tuptacie w miejscu, żeby pojawić się na parkiecie i rzeczywiście dobrze się pobawić. Bilety jeszcze są. To świetnej zabawy wam życzę. My przenosimy się jeszcze do bardziej klubowego tematu. Klubie Warszawa Barber Night After Party House is a Feeling, Tenes, Ricardo, Singer, Rido. Także pięknie grają, zaczynają po godzinie 23. To taki plan na wieczór. A ja w Warszawie tutaj w Tour de Clubie pojawiam się za 2 godziny.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach, w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie.
6: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
7: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału, pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
9: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
10: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
11: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
12: Marek, szefowa Cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Zdaniem specjalistów od pogody po południu na niebie będzie przybywać chmur i w późniejszych godzinach gdzieniegdzie w regionie może spaść deszcz. Weźcie to pod uwagę planujący spacer czy rowerową przejażdżkę. Słupki rtęci dobiły do 29 kreski i ma być jeszcze trochę cieplej. W maksie spodziewamy się 32 stopni Celsjusza. Do końca dnia będzie towarzyszył nam południowy wiatr, który ma się wzmagać. A to będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w Warszawie.
1: Mamy 12 w RMF Maxi, w tej godzinie powiemy sobie m.in. o najstarszym żyjącym zwierzaku, ale też o tym, jak nie stać w kolejkach DNFZ. Na razie Wiktor Waligura, 4 pory roku. Dawid Miązek, zapraszam.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Repeat it. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max, numer z historią dosłownie, bo to jest kawałek wypuszczony pierwotnie 11 lat temu, ale tylko na festiwalu Ultra, taki jednorazowy event, potem fani długo, długo czekali na premierę tego utworu, aż w końcu w zmienionej trochę wersji, ale w końcu panowie pokazali i dobrze, bo jak sobie pomyślę, że dalej taki numer miałby gdzieś tam na dnie szuflady leżeć, to aż mnie zimny pot oblewa. Sean Paul za chwilę z Dua Lipą, No Lie. Max.
1: Reklama. Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
5: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
6: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckiej.
7: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
10: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
14: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
17: I po reklamie.
18: That's the spirit.
19: Tu są moi ludzie.
20: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

Sunny Shining, Axwell i Ingrosso w RMF Max. Na wypadek, gdyby ktoś spędził w hibernacji ten ostatni tydzień albo gdzieś pod kamieniem spał cały tydzień, no to wracamy sobie do wydarzenia, które przyćmiło mundial, przyćmiło porozumienie Stany Zjednoczone, Iran. Mówiła o nim cała Polska. Chodzi o lekarza z Warszawy, który nie dość, że bez specjalizacji zarobił 1,5 miliona złotych w ubiegłym roku jako koordynator SOR-u w jednym ze szpitali, to w tym SOR-ze zrobił specjalny taki salonik dla polityków koalicji rządzącej, gdzie mogli bez kolejki, bez skierowania, bez stresu zrobić sobie wszystkie badania na NFZ, nawet te, na które się czeka normalnie miesiącami albo i latami. No ale teraz najlepiej, że trwa śledztwo, którzy właściwie to politycy tam przychodzili. Teraz każdy zapytany mówi: nie, ja to w ogóle zdrowy jestem, mnie ostatnio to kaszel dolegał jeszcze w latach 90., a tak to w ogóle po lekarzach nie chodzę. Nagle się, słuchajcie, okazy zdrowia zrobili. Czyli co by nie mówić, leczenie bez kolejki zadziałało. I ja to muszę wam powiedzieć, źle rozszyfrowywałem do tej pory skrót SOR, bo ja myślałem, że to jest szpitalny oddział ratunkowy, a to jest SOR jak sorry nasi przodem. Teddy Swims, Mr. Know It All w RMF Max.

0: ta genialna nuta to oczywiście Galaxy od Kanksa w RMF Max. 194-letni żółw Jonathan został oficjalnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsze żyjące zwierzę na świecie. Żółwie olbrzymie generalnie żyją długo, no ale ten żyje wyjątkowo długo i żyje sobie wygodnie w pięknych ogrodach gubernatorskich na malowniczej wyspie Świętej Heleny. I co ciekawe, mimo tych prawie 200 lat na karku, dalej, wiecie, no, uprawia żółwią miłość. I takiej emerytury nam wszystkim życzę. Prognoza pogody za chwilę, a po niej Daria Zawiałow. Hej, hej.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: O rany, widzę! Ojejku! No ludzie kochani, dzień świetny widzę w tym tygodniu.
3: Ja nie widzę.
2: Ja widzę!
4: Widzicie? Dzień świetny.
5: W niedzielę od 9 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
6: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
17: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
18: Harlem Globetrotters.

0: RMF Max. Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
0: Warszawa 95 i 8 FM.
6: Zdaniem specjalistów od pogody po południu na niebie będzie przybywać chmur i w późniejszych godzinach gdzieniegdzie w regionie może spaść deszcz. Weźcie to pod uwagę planujący spacer czy rowerową przejażdżkę. Słupki rtęci dobiły do 29 kreski i ma być jeszcze trochę cieplej. W maksie spodziewamy się 32 stopni Celsjusza. Do końca dnia będzie towarzyszył nam południowy wiatr, który ma się wzmagać. A to będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w Warszawie.

0: Don't Want Your Love, to jest Illinium i Ellie Goulding. Słuchacie RMF Max. No ja się powoli zwijam, bo słuchajcie, no wyjazd integracyjny wzywa, tak? Wsiadam w samochód i jadę, bo my właśnie w ten weekend w RMF Max mamy wyjazd integracyjny. Jak chcecie zobaczyć kulisy, to zapraszam do swojego Instagrama już wkrótce. Dawid Miązek, dziękuję wam bardzo za dzisiaj, za momencik jeszcze bledka ode mnie i tańczę. Miłego weekendu, trzymajcie się, pa.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 23 czerwca. Warszawa, Grochowska 284.
3: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie, wie, wie.
9: I po reklamie.

0: Trochę chmur, których z czasem będzie przybywać, dużo słońca i upał. Tego możemy spodziewać się w pogodzie w regionie w to sobotnie popołudnie. Słupki rtęci podskoczyły do 30 kreski i zdaniem specjalistów od pogody w maksie spodziewamy się 32 stopni Celsjusza. Biometr jest niekorzystny i cały czas towarzyszy nam delikatny południowy wiatr, który będzie się wzmagał. I to niektórym mieszkańcom województwa mazowieckiego może dawać się we znaki.
1: W każdej chwili Max nadaje hit.
2: Hitów w RMF Max po godzinie 13 nie braknie. To jest sobotni radiowóz. Wszystko, co ze światem motoryzacji związane, nawet bardzo luźno, to przed nami. Do godziny 17 z wami Przemek Kubera. Fajnie, że jesteście. Servus.

0: Jak się takie pytanie w towarzystwie pojawia, to jest wielkie poruszenie. Where is my husband? Gdzie się podziewa mój mąż? To Raje w RMF Max. Wielkie poruszenie także w świecie motoryzacyjnych nowości. Marki, szczególnie marki premium, ewidentnie na rynku zaczynają szaleć. Co nowego świat motoryzacji ogłosił w ostatnich dniach, tygodniach? O tym u nas za parę chwil. RMF Max.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

0: a RMF Max.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
8: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

Naprawdę duma człowieka rozpiera, że się w Polsce takie nuty tworzy. Mikolas i Trips, Hard to be Humble. Nowe brzmienia w RMF Max. Zadam je w temacie nowości. Pozostajemy, można powiedzieć, że marki premium i super premium mocno zaskakują. Ostatnio takim największym zaskoczeniem, chyba raczej negatywnym, na rynku była premiera elektrycznego, pierwszego w historii elektrycznego Ferrari, Ferrari Luce. No, umówmy się, raczej z entuzjazmem się ten model nie spotkał. Potem Mercedes AMG GT, four-door, coupe. No, umówmy się, jak się go postawi obok poprzednika, to też jakoś tak blado wypada, ale okazuje się, że nie wszystkie marki idą w tym kierunku. Są takie, które zostają raczej w klasycznej motoryzacji. Pojawiło się nowe Audi A6 Allroad i to jest wielki powrót do takich podniesionych, troszkę wyżej stojących kombi, naprawdę przepotężnych, jeśli chodzi o rozmiary, a pod maską też tradycyjnie 3-litrowy diesel i mam wrażenie, że powoli się świat motoryzacji z tematów elektrycznych, no nie to, że w całości wycofuje, ale jeżeli myśleliście, że potężne kombi z 3-litrowym dieslem już nigdy się na rynku nie pojawi, no to Audi udowadnia, że wcale tak nie jest. No oczywiście pomijmy wnętrze, kokpit, ekranów mogłoby być tak o połowę mniej, a i tak byłoby ich całkiem sporo.

0: I warto zacząć sobie lato i wakacje planować, a jeżeli chcecie sobie tak lekko, spontanicznie zaplanować wakacyjny wypad gdzieś w Polsce, to ja wam polecam Wadowice. Dlaczego nie? 26 czerwca w Wadowicach kolejny przystanek naszej trasy koncertowej Lato na Maxa. Mortal, Grzegorz Chyży, Ola Bieniarz, DJ Seta, to wszystko dla was za darmochę. No i oczywiście okazja, żeby zbić z nami pionę. Wadowice, 26 dzień czerwca, to co? Widzimy się?
1: Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siema, rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Uwaga, leci w górę!
15: Uwaga, leci w dół!
7: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hop Benz. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: O sile Legii Warszawa stanowi dziedzictwo pokoleń piłkarzy, którzy zapisywali kolejne karty historii walką o najwyższe cele.
18: Ale to także przyszłe pokolenia, które przeniosą Legię w nieskończoność.
19: Złoty laur to symbol 110 lat rywalizacji.
20: Biel, czarne prążki i kołnierzyk kojarzą mi się z klasyczną koszulką Legii.
21: Nowa koszulka meczowa Legii Warszawa i Adidas na 110-lecie klubu. Już dostępna w Legia Fan Store na Łazienkowskiej 3 oraz na www.sklep.legia.com.
22: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
23: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
24: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
25: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Trochę chmur, których z czasem będzie przybywać, dużo słońca i upał. Tego możemy spodziewać się w pogodzie w regionie w to sobotnie popołudnie. Słupki rtęci podskoczyły do 30 kreski i zdaniem specjalistów od pogody w maksie spodziewamy się 32 stopni Celsjusza. Biometr jest niekorzystny i cały czas towarzyszy nam delikatny południowy wiatr, który będzie się wzmagał. I to niektórym mieszkańcom województwa mazowieckiego może dawać się we znaki.
0: RMF Max Warszawa.

0: RMF Max Warszawa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: I bardzo miło, że w tym numerze ten drum and bass tak delikatnie gdzieś tam z tyłu pobrzmiewa, jak to u Rudimentala bywa. Khalid także się dołożył, no i tak powstała ta nutka. All I Know w RMF Max za nami. W ogóle fajnie wiedzieć, co się dzieje, co się będzie działo. O tym już teraz w kolejnej odsłonie Tour de Club w RMF Max.
1: Dwa tematy i dwa tematy wokół stadionu Legii Warszawa. Tak jest, tu RMF Max w Warszawie, też Tour de Club. Dzień dobry, Piotrek Niwal z wami tutaj. No to najpierw dzisiejszy temat Armina van Burena, Johna Samita, jeszcze Super Strings, UFO, Kasi i Giuseppe Ottavaniego. Będą grali transy, będą grali piękne nuty, a Armin van Buren zagra back to back, face to face z Johnem Samitem. Bardzo wyjątkowa sprawa, John Samit po raz pierwszy pojawia się w Polsce. Co jeszcze o stadionie? O stadionie mogę wam wspomnieć, że za tydzień będzie bardzo hip-hop, bo tutaj 27 i 28 czerwca na stadionie Ligi pojawia się OSI All Star Festival. Tutaj także będziemy jak RMF Max. Na scenie BDS, Sobel, White, Japson, Bambi, Malik Montana i Young Iggy. Bądźcie czujni, w tygodniu powinny pojawić się zaproszenia i bilety do wygrania w RMF Max, szczególnie w popołudniowych programach. 27 i 28 czerwca stadion Ligi to także OSI All Star Festival. A dla biforujących przed Arminem dzisiaj, no to miłej zabawy, uważajcie na zdrowie.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu.
11: Najlepszy program do słuchania w pracy.
7: W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce?
13: My też.
12: Zaufaj kosmetykom DaxSan i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. DaxSan. I masz słońce pod kontrolą.
14: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
15: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Warszawie robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 23 czerwca. Warszawa, Grochowska 284.
16: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
15: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
17: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Japson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
13: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
18: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
19: I po reklamie.
20: Gramy.
21: Nie oceniamy.
20: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: dla was robić topik. Becky G, nowe brzmienia w RMF Max. Sorry papi, to już za nami, już grubo po godzinie 14. To jest cały czas radiowóz za sterami. Z wami Przemek Kubera.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
3: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Warszawa 90.

klasyczek Narcotic Trust i I Like It w RMF Max. Fajnie czasami wrócić do takich bujających rytmów. Świeżynka przed nami, Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku, a za parę chwil w RMF Max, a propos rzeczy świeżych, no słuchajcie, chińskie modele podbijają chyba po raz kolejny polski rynek motoryzacyjny, jeśli chodzi o samochody nowe. Detale w RMF Max za chwilę.

0: Nowości muzyczne w RMF Max, czyli to, co lubimy wam grać najbardziej. Bob Sinclair, I Can't Wait, zadobi. Wiadomo, że już od dłuższego czasu Polacy, szczególnie w świecie motoryzacji, to się dzielą na dwa obozy. Ci, którzy są za Chińczykami, ci, którzy są przeciwko. No ale trzeba przyznać, że chińskie auta wjechały na polski rynek z naprawdę potężną prędkością. I to liczby pokazują. W maju 2026 roku co siódme nowe auto rejestrowane w Polsce miało chiński rodowód, to jest prawie 15% rynku. Czyli można powiedzieć, że nowy rekord, jeśli chodzi o chińskie auta, to one przede wszystkim podbijają serca osób prywatnych, ale firmy trzymają się od nich cały czas z daleka. W top 20 rejestracji firmowych samochodów nie ma ani jednego modelu z Chin. Ale trzeba to sobie już jasno powiedzieć. No jakby nie patrzeć, w połowie 26 roku chińskie auta w Polsce to już nie jest egzotyka. To jest taki trend, którego nie zatrzyma chyba nawet korek na A4. A do A4, szczególnie na tym najbardziej gorącym odcinku Kraków-Katowice, to jeszcze dzisiaj w Radiowozie. Powrócimy. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Czytamy z samego rana, że Robert Lewandowski sprawił sobie luksusowy jacht. Uwaga, 8 milionów euro, przeliczając na złotówki, takie 30 milionów mniej więcej.
4: Mój kolega zrobił rozrząd w Passacie za 6 tysięcy i też popłynął.
5: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5.30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
12: Harlem Globetrotter.

0: RMF Max.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

Fast Cars i Superstars to z tych nowszych brzmień w RMF Max, ale teraz przesuniemy przed 15 klasykiem Infinity. Guru Josh Project, rok 2008. RMF Max. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
3: Harlem Globetrotter.

0: RMF Max.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, zwrotomocni!
6: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
7: Nie trzeba nas myć!
8: Ale etykieta musi być.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: O sile Legii Warszawa stanowi dziedzictwo pokoleń piłkarzy, którzy zapisywali kolejne karty historii walką o najwyższe cele.
16: Ale to także przyszłe pokolenia, które przeniosą Legię w nieskończoność.
17: Złoty Laur to symbol 110 lat rywalizacji.
18: Biel, czarne prążki i kołnierzyk kojarzą mi się z klasyczną koszulką Legii.
19: Nowa koszulka meczowa Legii Warszawa i Adidas na 110-lecie klubu. Już dostępna w Legia Fan Store na Łazienkowskiej 3 oraz na www.sklep.legia.com.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
4: Warszawa 95 i 8 FM.

RMF Max z nowościami sypiemy jak z rękawa. Teddy Swims, Mr. Know It All. Bardzo trudny temat na karaoke, bo to jest głos nie do podrobienia, tak naprawdę. Już po 15 i to w sobotę, jakby się ktoś w kalendarzu i w zegarku lekko zagubił. Przemek Kubera z wami, to jest Radiowóz.

0: Karol G, RMF Max, w nocy o północy, kierowcy, szczególnie na południu Polski, zapytanie o najgorszy odcinek autostrady, jaki znają, to pewnie by wskazali A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami. Nie dość, że drogo, to jeszcze ciągłe remonty i to wszystko ma się zmienić. I to podobno nawet na lepsze, szczegóły w RMF Max za parę chwil. Max.
1: Reklama.
2: Ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład, jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
2: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład, kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach, w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factor Outlet Annopol i Ursus w Warszawie.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą Cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na Ciebie zachody słońca. Nie może Cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
9: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
10: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: No to pa!
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Masz już plany na lato? W outletach Factory Annopol i Factory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Factory Annopol i Factory Ursus.
15: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 23 czerwca. Warszawa, Grochowska 284.
16: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
15: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
17: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA, teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
1: I po reklamie.
18: Hit na maksa!
19: RMF Max Warszawa.

Snap Dogs i How Does It Feel w RMF Max. Nuta, która się nadaje doskonale do zimnego łokcia, albo jeszcze grubiej, jak pogoda pozwala, na tak zwany asfaltowy pazur. To jest, wiecie, to cała łapa wystawiona przez kierowcę na zewnątrz drzwi. Tak niedługo będzie można się wozić A4 między Krakowem a Katowicami w tej zupełnie nowej rzeczywistości, bo od 2027 roku A4 ma być darmowa, także koniec z drapaniem się po kieszeni na bramkach. I po 30 latach prywatnego zarządzania A4 znowu będzie państwowa, a państwo już zapowiedziało, że nie dość, że autostrada będzie darmowa, a to naprawdę srogie oszczędności dla kierowców, to na dodatek ma być trzypasmowa. No i to jest ta i dobra, i zła wiadomość, bo remontów na A4 będzie jeszcze więcej, ale wszystko po to, żeby A4 była szersza. Także musimy przetrwać. Budowa podobno ma ruszyć w okolicach 2030 roku i potrwać 2 lata. Ale potem, nie dość, że za darmo, to podobno jak po stole.

0: Ale się miło patrzy i słucha, jak oni tak fajnie ze sobą współpracują. Roxy, do tego White 2115 i chciałam ciebie więcej w RMF Max. Jak potrzebujecie więcej takiego klimatu letnio-festiwalowo-koncertowo-wakacyjnego i to za darmochę, to ja wam polecam trasę Lato na Maxa. Najbliższy przystanek w Wadowicach 26 czerwca, a na scenie dla was Mortal, Grzegorz Szyży, Ola Bieniasz. Wpadacie? Max.
1: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Auto z Kaczkowski, Warszawa, ulica Oczapowskiego 3. Albo na jackpolska.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
11: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak! Wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: I po reklamie. Hit na Maxa!
16: RMF Max Warszawa.

0: Ja się domyślam, że się bardzo miło leży w sobotę na kanapie, ale jeżeli planujecie dzisiaj wieczorem powtórkę po tym, co się wczoraj baletowo działo, to czas powoli się zbierać, bo za chwilę czwarta. To cały czas radiowóz w RMF Max. Max.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: Jest już po 16 w sobotę, a mówię to tylko dlatego, żebyście na pewno tego weekendu nie zmarnowali, żeby potem nie było płaczu. To cały czas Radiowóz w RMF Max. Przemek Kubera z wami.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: No i wszystkie brokaty, cekiny, gwiazdeczki, ploteczki i pozamiatane.
3: Nic nie trafia pod dywan. Ogarniamy wszystkie różowe sensacje na bekowo. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
5: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckiej.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: I po reklamie.

Dla niej od wielu lat liczy się tylko jedno: Just Dance Lady Gaga w RMF Max. No ja to szanuję. Jeżeli zadajecie sobie pytanie, czy wreszcie w Polsce będzie się robiło samochody i czy to będą na pewno Izery, czy być może nie do końca, premier ostatnią kartę odsłonił. Detale w RMF Max za parę chwil. Bądźcie z nami koniecznie.

0: Nic tak ostatnio nie cieszy jak nowa nuta od Bledki. Dziewczyna się nie zatrzymuje i akurat w RMF Max to bardzo nas to cieszy. Tańcz, tak nazywa się ta nuta. Premier Donald Tusk odsłonił karty, no i zdradził, jak będzie wyglądał taniec Polski wokół nowych fabryk samochodów. Można powiedzieć, że temat Izery powraca. Fabrykę w Polsce ma postawić technologiczny gigant z Tajwanu. To jest firma, która na co dzień zajmuje się wyprodukowaniem tych telefonów, smartfonów z ugryzionym jabłuszkiem, a teraz będzie specjalizowała się także w polskich samochodach. No i umówmy się, że to będą polskie samochody, to wkładamy w duży cudzysłów, bo technologia także z Azji do nas przybywa. Pierwszy polski samochód ma zjechać z taśmy dopiero gdzieś pod koniec 2029 roku, także spokojnie, jeszcze zdążymy nasze aktualne fury dobrze i solidnie dojechać. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Warszawie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 23 czerwca. Warszawa, Grochowska 284.
10: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
12: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Hit na maksa!
18: RMF Max Warszawa.

Ja to już powoli nawet nie mogę sobie wyobrazić, jak brzmiała antena RMF Max bez Alexa Warrena. Fever Dream za nami, godzina 17 przed nami, a to oznacza, że Przemek Grabowski za chwilę odpala najnowsze, świeżutkie notowanie listy Hop Bands. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, która nuta zrobi hop, a która raczej zdecydowane bands, zostańcie z nami koniecznie. Przemek Kubera, dzięki za dziś, do usłyszenia.

0: bitch.
1: Reklama. Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
4: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
5: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motor z Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
7: I po reklamie.

0: Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Jest pięknie, świętujemy sobotę, witajcie w RMF Max. Przez najbliższe 3 godziny wielka 30 tygodnia na liście Kop Benz. Najważniejsze kawałki przed wakacjami, do tego nowości, których na pewno jeszcze nie słyszeliście. A jak głosujecie i sprawdzacie, co ciekawego w zestawieniu i w poczekalni na rmfmax.pl. Przypomnijmy sobie, kto był najlepszy tydzień temu. Jak on to zrobił? No zrobił, zdobył najwięcej waszych głosów na hop. Wiktor Waligura i jego 4 pory roku. To nasza jedynka ostatnio. A dzisiaj wśród premier i nowości w poczekalni Jubel, ten szwedzki duet wraca. Będzie też Teddy Swims, Meduza, Robin Schulz, Alok, John Summit, dzisiaj w Warszawie, może słucha. Zaśpiewa też Ariana Grande, Chainsmokers, Sony Fodera i to nie wszyscy. A zestawienie otwieramy od nowości tego tygodnia. Tutaj Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa na 30. Ich Girl Next Door.
0: Numer 30.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

O, sorry papi. No sorry, chyba tylko miejsce 29. Takie trochę niemieckie afrohausy. Topic, Niemcy, Becky G. Dziękuję za wasze wsparcie na rmfmax.pl. Teraz kolejna taneczna premiera tego weekendu. Wraca do nas Marlon Hofstadt z Berlina, który już jako nastolatek zaczął regularnie odwiedzać lokalne kluby. No i wtedy dostał olśnienia, że jednak to będzie jego kariera. Mówi się, że takie rozpędzone bity to jest tak zwane TikTok techno. No może być też TikTok techno. Marlon Hofstadt robi imprezę. I like.

dni, ale możemy słuchać całe lato, dwa miesiące. Za tydzień wakacje, Bledka, przed ostatni, co ja mówię, w ostatni weekend przed wakacjami, miejsce 28 na liście Hobbence. Teraz kolejna premiera, Mistrzowie Słonecznych House'ów, także tych tropikalnych House'ów, kiedyś były bardzo popularne, duet Jubel ze Szwecji. No i słychać tutaj plaże, jest to słońce, a nawet jest ocean, bo tytuł to Ocean House, premiera w RMF Max.

0: tylko tydzień z kawałkiem mundialu, ale mundialowa piosenka chyba jeszcze nie zdążyła się znudzić. No nie, no nie, no gdzie, no jak? Shakira i Burna Boy, tym razem miejsce 27. I jak tam macie już swoich faworytów? Kogo typujecie na piłkarskich mistrzów świata? Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy do odliczania. No i będzie też mega premiera tego tygodnia. Oki i Dawid Podsiadło. Naprawdę to się wydarzyło. Czeka bluza taty.
1: Reklama.
2: Ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład, jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
2: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład, kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonach, w galeriach Blue City, Vola Park oraz Factory Outlet Annopol i Ursus w Warszawie.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
8: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
10: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Kto jest szybszy w tym numerze?
1: No chyba Oki, prawda?
0: I Dawid Podsiadło, to jest ta polska premiera tego tygodnia w RMF Max. Bluza taty, ten numer jest naprawdę Oki. Tak więc Oki czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Teraz kawałek, który też jest bardzo Oki, a nawet OK. Meduza, Włochy, imprezowo w numerze Silence.

0: I to wleciało dzisiaj akurat na miejsce 25 w podsumowaniu całego tygodnia listy Hot Bands. Hurzel i Ultra na te w tanecznym Moving to the Sun. Myślę, że ten numer będzie rządzić w trakcie tegorocznych wakacji. A co się wydarzy w najbliższy piątek na naszej imprezie Lato na Maxa, gdzie przywitamy wakacje i o tym już bardzo niedługo. Za chwilę sprawdzimy też, gdzie ląduje na liście Hot Bands Teddy Swims. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
12: Najlepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
12: Od tego jesteśmy.
15: Mocne hity.
12: Byle do obiadu.
16: Najlepszy program do słuchania w pracy.
12: W tygodniu od 9 w RMF Max.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA, teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
21: I po reklamie.

0: Fly High. No to wskakujemy i głosujemy. Tobi Romeo i jego imprezowa propozycja z Austrii w Polsce. Czekam na wasze głosy. Czy będzie rządził w wakacje? Na pewno rmfmax.pl, a my witamy wakacje w Wadowicach. Już w piątek ekipa RMF Max zaprasza. Będzie zabawa, będzie się działo, będą gwiazdy. W Wadowicach w piątek Mortalcio, Grzegorz Chyży na żywo zaśpiewa swoje największe hity, a Ola Bieniasz z RMF Max zagra swój DJ set z największymi hiciorami, które kochacie. I może też w jej secie pojawią się one, modelki, tym razem 23. Na liście Hot Dance. Lubię cię jak lato.
1: RMF Max. RMF Max. 23. Numer 23.

Getta po raz pierwszy, nie ostatni, bo jest jeszcze w remiksie, jest jeszcze w duecie, jest jeszcze z Alokiem. Niedługo to David Getta będzie się ścigał sam ze sobą. Tutaj dla Milki 22. Zamykamy trzecią dziesiątkę listy Hot Bands. Olivia Rodrigo z nowej płyty, a tam dużo wzruszeń, ale też sporo energii, tak jak teraz. Drop Dead. RMF Max. RMF Max. Numer 21.

Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.

0: małpę, kanapki i kubeczki do 280 ml, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Auto Skaczkowski, Warszawa, ulica Oczapolskiego 3. Albo na jackpolska.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt Fitness Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 23 czerwca. Warszawa, Grochowska 284.
11: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: I po reklamie.

0: Właśnie zaczynają. Szykuje się kolejny emocjonujący wieczór na Mundialu. Przed chwilą wybrzmiał pierwszy gwizdek w meczu Holandii ze Szwecją. Skandynawowie w pierwszym spotkaniu pokonali Tunezję, Oranie z kolei zremisowali z Japonią. Drugi mecz tej grupy o 6 rano. A na Japonię uwagę zwraca trener Robert Kolendowicz.
1: Mi bardzo zaimponowała Japonia w pierwszym meczu. Pod kątem taktyki i takiego planu na mecz, no to był mecz bardzo dobry. Z wielką ciekawością będę obserwował zespół Japonii w tych kolejnych meczach.
0: Co poza tym? O 22 Niemcy zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a o 2 w nocy rywalizacja Ekwadoru z Curacao.
2: Hej, cześć, witajcie w środku weekendu przy sobocie. Czekamy na wakacje, już za tydzień o tej porze będziemy na wakacjach. Tak więc dzisiaj na liście Hopbence też dużo wakacyjnych propozycji. Teraz jedna z nich. Robin Schulz, numer, który warto zabrać na podróże, na biwak, pod namiot, gdziekolwiek. Macie go teraz, Better Times.

Daydream Affiliate wciąż czeka na swoje wolne miejsca na liście Hot Bands. Może po weekendzie rmfmax.pl, wcześniej na 20. Gibbs, Kukon i Jonathan, Ty masz. No to teraz mamy po raz kolejny Davida Guettę. Mówiłem wam, że na liście Hot Bands występuje trzykrotnie i to jest ten drugi raz. Z kim tym razem? David Guetta i Bebe Rexha. Sad Girls wskakuje na miejsce 19.

Cameron Whitcomb z Kanady, tam jest uwielbiany. W Polsce też coraz bardziej popularny. Cameron Whitcomb zachęca, jeżeli masz okazję pojawić się na imprezie karaoke, to nie ociągaj się, nie bój się, może masz talent. No tak zaczynał Cameron Whitcomb. Śpiewał sobie, nie wiedział, że ma aż taki talent, dopóki jego znajomym nie opadła szczęka i nie powiedzieli mu: hej, stary, weź się gdzieś zgłoś. No i zgłosił się. I może wygrać też u nas na liście Hot Bands. Teraz Alok, który może nie wygrywa tygodnia, ale jest wśród najlepszych, na 18 tym razem Dive Into Me.

0: Dawid Podsiadło jest tak trochę jak David Guetta, no może nie robi aż tak klubowych kawałków, ale też ma aktualnie trzy produkcje na liście Hot Bands. Tutaj ta pierwsza, na 18 tym razem, Sezon, jest jego nowy singiel, ale jest także Dawid Podsiadło w duecie, bo przecież on i Oki też zrobili fajny kawałek. Bluza Taty, możecie sprawdzić, głosujcie na rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje projekt Bauza, Słoneczne Hausy z Norwegii, ich Magnetic.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
4: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BTS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
9: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
10: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
11: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
12: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: I po reklamie.

Widzę, że wy też tak macie. Bauza Magnetic to 16 na liście Hot Bands, a jeżeli ktoś kocha muzykę house, to na pewno zna produkcję tego gościa od lat na scenie. Gdy męczyliśmy się w pandemii, tylko szybko wspomnę, to on raczył nas swoim house'em na żywo z ogrodu, no i wydał cały krążek, nad którym pracował przez 4 lata, czyli będzie bardzo przebojowo i house'owo. Teraz też Sony Vodera, polecam wam na Lato Maxa. Jego nowość Let Me Be

0: 16.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jest moc, jest energia, no jest, jest dużo prądu generalnie w tym numerze. Fuka i Liwka i Enklawa, chcę więcej, dokładnie w połowie listy Hop Bands, miejsce 15. Kto będzie na pierwszym? Czy ponownie Wiktor Waligura? Ja jeszcze nie wiem, jeszcze nie zdradzam, ale mogę wam powiedzieć, że za chwilę na 14. Eben i jego Hello, będą też fajne afrohausy. Wróci również Cascade w nowości Meet Again.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Hej, zwrotomocni!
5: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
7: Zrobią z nas nowe opakowania.
8: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
13: O, adres taki egzotyczny.
14: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
15: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
12: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
16: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
17: Legia Warszawa. Jednym głosem. Sprawdź na www.jednymgłosem.legia.com, co klub przygotował dla kibiców przed sezonem. Nowy program lojalnościowy Moja Elka. Zbieraj Elki za aktywność w klubie i wymieniaj je na nagrody. Zajmij swoje miejsce na stadionie. Karnety i subskrypcje w cenach z ubiegłego sezonu. Legia Mobile. Nowa sieć komórkowa dla kibiców Legii. Treści prosto od drużyny. Gigabajty za każdego kola. Klubowe nagrody i wyjątkowe doświadczenia. www.jednymgłosem.legia.com.
18: Hej, AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
19: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
20: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
21: RTV Euro AGD.
22: Jak okazje,
23: to w euro.
22: Mistrzowskie okazje w grze.
21: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System 3 aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: I po reklamie.

Już wiadomo, że tegoroczne lato będzie również house'owo-afro-house'owe. Shimza i Arko coraz wyżej. Fire, fire, polecam na zachód słońca przy sobocie, na wschody też, no i na całe wakacje rmfmax.pl. Teraz mistrz kiedyś też house'ów, progressive house'ów, a nawet trance'ów, pracował kiedyś z Dead Mouse'em, byli razem na trasie. Cascade i Layton Giordani, klubowa energia ze Stanów. No to posłuchajcie, jak to się tam robi. Meet again. See.

że to nie jest numer, który słychać wszędzie na stadionach w USA, w Meksyku i w Kanadzie, ale Trips też zrobił numer mundialowy. Zrobiło się stadionowo, prawda? Hard to be Humble to nowość na 12, a tutaj dla Tripsa śpiewający także Mikolas. Czy przed finałem Mistrzostw Świata będzie pierwsza dziesiątka? Być może. Zamykamy kolejną, na 11 tym razem męskie granie orkiestra. Nareszcie...

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
4: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 23 czerwca. Warszawa, Grochowska 284.
9: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: I po reklamie.
14: Mocne hity bez przerwy.
15: To działa.
14: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
16: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
17: Ruszamy ze spotkaniem Holandia-Szwecja. Pierwszy gwizdek za nami. Liczymy na sporo bramek, a statystyki pokazują, że tak właśnie będzie. Holandia nie zachowała czystego konta w 5 ostatnich meczach, a Szwecja aż w 12. W pierwszym składzie Oranje jest Frenkie de Jong, którego występ stał pod znakiem zapytania. Siła ognia Skandynawów robi wrażenie, z przodu Jokeres i Isak. A zanim mecz się rozkręci, to coś z innej beczki. Paragwajczyk Miguel Almiron przeszedł do historii mundialu. W meczu z Turcją zobaczył czerwoną kartkę za mówienie z zasłoniętymi ustami. To efekt nowego przepisu FIFA, który ma pomóc w walce z rasizmem.
16: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
18: Hej, cześć, witam was ponownie. Przemek Grabowski przy sobocie w RMF Max. Jesteście akurat na czas. Będą jeszcze ciekawe nowości, premiery. Otwieramy najważniejszą. Pierwszą dziesiątkę listy Hobbs, a tutaj idealny numer na wakacje, na sobotę, na weekend, na imprezy. Bracia z Brazylii, Dub Dogs na 10, ich How Does It Feel?
19: RMF Max. 10. Numer 10.

Roxy na żywo to jest zawsze fajne wydarzenie. Roxy często spotyka się z fanami, podchodzi, przybija piątki, można nawet dostać autograf. Roxy White energetycznie na 9. Chciałam Ciebie więcej. Jeszcze złapiecie Roxy w wakacje w wielu miejscach. A teraz posłuchamy, co zrobiła dla nas na lato Ariana Grande. Jej brat się upiera, że Ariana to najlepsza piosenkarka na świecie. No trudno, żeby brat nie szerzył takich informacji.

0: Dobra energia na sobotę, Bob Sinclair, jego House plus Kajsa.
1: House, nie hajsy, chociaż hajsy to też się będą zgadzać pewnie.
0: I Can't Wait to 8. A teraz gościu, który weekend spędza w Polsce na imprezie Estate of Trance, Armina van Burena w Warszawie. Wszystko już się dzieje dzisiaj. Armin back to back, a właściwie tak face to face z Johnem Summitem. Ciekawe, jak mu się będzie u nas podobało. No to lecimy, John Summit, tak trochę bardziej trensowo, skoro to Estate of Trance dzisiaj w Warszawie. Shades of Blue.

0: Justin Bieber dał przykład, że można robić występy, koncerty także z YouTube'a. No nie wiem, czy to by się sprawdziło w przypadku wszystkich wykonawców. Wyobrażacie sobie na przykład taką Metallicę grającą swoje hity z YouTube'a. Ale u Justina się sprawdziło. Justin i Nicki Minaj, 7 dla Beauty and the Beat. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzamy, co się dzieje na miejscu szóstym. Będzie też nowość od ekipy Chainsmokers.
1: Max. Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
11: Słuchaj, baw się razem z nami. Bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
14: I po reklamie.

No to już wiadomo, że będzie nowa jedynka, bo Wiktor Waligura spada, ale niedaleko z miejsca pierwszego na szóste, jego cztery pory roku. Teraz numer, który polecam akurat na najważniejszą porę roku, czyli lato. Chociaż fani jesieni i wszystkie jesieniary powiedzą, no jak to, przecież jesień jest najlepsza. Do jesieni to jeszcze sobie potańczymy przy ich bitach. Chainsmokers i Ellie Oaks na sobotę, na weekend, na lato, na maksa. Ich Echo.

0: pobił wszelkie rekordy, nie tylko w internecie, właśnie w tym remiksie Jenny, ale także u nas w Polsce na liście Hot Bands, bo przecież był na miejscu pierwszym i otwiera pierwszą piątkę w podsumowaniu całego tygodnia. Dziwekula może wrócić nawet na sam szczyt. Za chwilę prawie na szczycie Martin Garrix i Ed Sheeran, no nie mają daleko. Kto im pomoże? Głosujcie na rmfmax.pl.
1: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja. On lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
8: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
9: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: I po reklamie.

I tak się zastanawiam, czy łatwiej jest śpiewać na żywo, czy łatwiej miksować muzykę jako DJ? Zależy, kto jaki ma talent i do czego. Martin Garrix miksujący, Ed Sheeran śpiewający, Repeat It. No nie wyobrażam sobie, żeby było odwrotnie. Chociaż nie wiem, może to się kiedyś wydarzy. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands, a tutaj od razu słychać, że już za tydzień będziemy na wakacjach. Na trzecim Holendrze, a na

Zaczynała śpiewać u siebie w domu w sypialni, później śpiewała przed koncertami Taylor Swift. No i teraz śpiewa dla was. Jest na liście Hot Bands i czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. Gracie Abrams poleca się w nowości Hit The Wall i może za tydzień już będzie w zestawieniu. Za chwilę nowa jedynka, na drugim Dawid Podsiadło po raz drugi na błysk.

0: Na błysk to nowość, jaką przynosi nam Dawid Podsiadło i czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. Bardzo by chciał być najlepszy. Może to się wydarzy. Głosujecie na rmfmax.pl. Dzisiaj, w podsumowaniu tygodnia, akurat drugi na miejscu trzecim, a nawet w słonecznym house'owym Talk to You. A kto wraca na miejsce pierwsze? No to nasz Andy Dust z Polski. Najwięcej waszych głosów na hop i roztańczona jedynka na sobotę. Jego Zokaria.
1: One.
2: One.
1: One.
2: Numer jeden.

0: Andy Dust wygrywa i wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Przemek Grabowski, dziękuję wam za muzyczne emocje. Po 20 też nie zabraknie dobrej nuty na weekend z RMF Max. Miłego wieczoru, cześć.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
3: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
5: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: O sile Legii Warszawa stanowi dziedzictwo pokoleń piłkarzy, którzy zapisywali kolejne karty historii walką o najwyższe cele.
9: Ale to także przyszłe pokolenia, które przeniosą Legię w nieskończoność.
10: Złoty laur to symbol 110 lat rywalizacji.
11: Biel, czarne prążki i kołnierzyk kojarzą mi się z klasyczną koszulką Legii.
12: Nowa koszulka meczowa Legii Warszawa i Adidas na 110-lecie klubu. Już dostępna w Legia Fan Store na Łazienkowskiej 3 oraz na www.sklep.legia.com.
13: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
14: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
15: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
14: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
19: Say no more.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM. Just keep watching.
20: Koniec pierwszej połowy. Holandia prowadzi ze Szwecją 2-0. Działo się sporo, ale głównie z jednej strony. Noranie rozpoczęli z wysokiego C. Już w piątej minucie spotkania, po szybkiej akcji, Holendrzy objęli prowadzenie za sprawą Briana Bobeja. I nie poprzestali na tym. Kilka sprawnych ataków, 17 minuta i napastnik Sunderlandu dokłada drugiego gola w tym meczu. Szwedzi na razie w cieniu. Dwa całkiem niezłe uderzenia Wiktora Jokeresa, nie licząc nieuznanej bramki, to jedyne zagrożenie zagrożenie, jakie stworzyli. Czekamy na drugą połowę i liczymy na to, że reprezentacja trzech koron nawiąże walkę.

0: Sorry, papi, to już prawie lato, więc hiszpańskie klimaty wjeżdżają na maksa. Aż chce się powiedzieć me gusta, co nie? Ale tak właśnie na pewno będziecie mieli w tym programie. Zaczynamy Max Party w RMF Max i na pewno zrobimy wam fajny sobotni wieczór. Rafał Rafmik z Witkowski Piona. Zapraszam.
1: Ta playlista to nie algorytm. To hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.

0: tego jest weekend, żeby dobrze się bawić. I właśnie dlatego gramy wam takie hity w sobotę wieczorem. Galaxy i Kungs w dzisiejszym Max Party w RMF Max. Ale w sobotę można się odpalić również w sportowym stylu. No właśnie, mundial cały czas trwa i na pewno do tego tematu będziemy wracać jeszcze w mistrzowskich fleszach sportowych. A za moment wracam do grania, będzie mundialowa Shakira. RMF Max.
1: Reklama. Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
2: Patryk!
3: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
1: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BTOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.on.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara... Na mediaexpert.pl.
9: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
10: Ale etykieta musi być!
9: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa. Narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: I po reklamie.

Nie ma Lipy przy sobocie, ale za to jest Dua Lipa w RMF Max. No i proszę bardzo, wszystko gra. Idealny temat na tę mega krótką noc. No właśnie, jutro początek astronomicznego lata i powoli zacznie wjeżdżać plażing. Dlatego dzisiaj wieczorem postanowiłem was zapytać, co najbardziej odpala was nad wodą. Czyli po prostu, co was wkurza na maksa. Czy to jest na przykład puszczanie muzyki z głośnika na pełnej? Czy może na przykład krzyczące dzieciaki? Dajcie znać na Messengerze RMF Max, albo też pisząc pod 3001 za cenę zwykłej wiadomości. A teraz uwaga, bo wjeżdża mega nowość David Guetta i Alok.

0: Idę o zakład, że za każdym razem, kiedy to słyszycie, to macie takie wow, ja się nie dziwię, ja też tak mam, ale Farben i René Miller, czyli po prostu Body Talk w RMF Max. I mamy tego więcej. Za moment nowe męskie granie orkiestra. Wjedzie też coś sympatycznego o dwójka Pitbulla. No a wcześniej sprawdzimy, co słychać na mundialu. Punktualnie o 21:00 mistrzowski flash sportowy. Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu.
9: Najlepszy program do słuchania w pracy.
5: W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BTS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
12: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
13: szklana
12: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
14: Zrobią z nas nowe opakowania.
15: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
12: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18:40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
17: O sile Legii Warszawa stanowi dziedzictwo pokoleń piłkarzy, którzy zapisywali kolejne karty historii walką o najwyższe cele.
18: Ale to także przyszłe pokolenia, które przeniosą Legię w nieskończoność.
19: Złoty laur to symbol 110 lat rywalizacji.
20: Biel, czarne prążki i kołnierzyk kojarzą mi się z klasyczną koszulką Legii.
21: Nowa koszulka meczowa Legii Warszawa i Adidas na 110-lecie klubu. Już dostępna w Legia Fan Store na Łazienkowskiej 3 oraz na www.sklep.legia.com.
22: I po reklamie.

0: 8FM.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: W Houston wszystko jasne. Holandia pokonała Szwecję 5-1. Za nami bardzo intensywne i szybkie spotkanie. Dwie bramki w pierwszej połowie Brobeja, w drugiej kolejne dwie dołożył Gakpo i Stuke Summerville. Honorowego gola dla reprezentacji Grahama Pottera zdobył Elanga. Na razie w grupie F prowadzi Holandia 4 punkty, Szwedzi mają 3. Kolejny mecz w tej grupie o 6 rano. Japonia, która ma jedno oczko, zmierzy się z Tunezją. A co jeszcze przed nami? Za niecałe 2 godziny mecz w grupie E. O 22 Niemcy zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. O 2 w nocy Ekwador Curacao.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

odpalamy się z maksymalnym vibe'em. To po prostu idealnie siada o tej porze. Yebox i Graceland po 21. Hity na maksa. Rafał Witkowski, Piona. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Żonglerki. Ponoć można tym zaimponować. W takim razie zaczynamy żonglowanie nowymi hitami. Teraz nówka od Żubel, Ocean House. Dajcie głośniej, bo ten numer robi robotę.

0: Od tego jest Saturday Night, żeby złapać naprawdę fajne tempo. I my je mamy w RMF Max. Taylor Swift i jej Shake It Off. Za moment Milki z hitem Just The Way You Are, a nam powoli wkręca się odwieczny dylemat szafy. Na bank to znacie, niby macie szafę pełną ubrań, ale na pierwszą letnią imprezę i tak zakładacie tę samą ulubioną koszulkę albo bluzę, w której przechodziliście całe zeszłe wakacje. No po prostu klasyczek. Ale przynajmniej sobotni wieczór ubieramy wam fajne hity. Nigdzie nie uciekajcie. Za moment wracam do grania.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano.
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
11: Harmonizer.
12: I po reklamie.

Na początku weekendu niektórzy odkleili się do tego stopnia, że nadal w głowie mają piątek. To dla was taka dedykacja. Friday i Rajton pomimo sobotniego wieczoru, który już mamy. Słuchajcie, powoli wjeżdżamy z latem, dlatego dzisiaj pytamy was o to, co najbardziej odpala was nad wodą, co was wkurza na maksa. No i proszę bardzo, pojawiły się już pierwsze odpowiedzi na Messengerze RMF Maxi pod 3001 i wychodzi na to, że puszczanie muzy z głośnika jednak potrafi irytować. Mało tego, niektórzy nie lubią, jak sąsiad na kocyku obok je arbuza tak głośno, że zagłusza zarówno szum fal, jak i krzyki myw. Daj znać, co cię odpala na plaży, na Messengerze RMF Max albo pod 3001 za cenę zwykłej wiadomości.

0: Tak to można imprezować. Mamy ten mutny sobotni wieczór, to Eben i Hello w RMF Max. Nonni, to po fińsku znaczy mniej więcej, no i super, udało się. I mamy tego więcej. Może nie będziemy lecieć po fińsku, ale na bank będzie fajnie. How does it feel, czyli nówka od Dumb Dogs. Już za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
2: Patryk!
3: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
1: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
7: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Marian,
10: a
9: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. I po reklamie.
1: Warszawa 95 i 8 FM.

Ty na maksa. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To już.

To jest ten tłusty bit na sobotni wieczór, ale to pięknie wjeżdża. Polska ekipa, która po prostu robi nam mega sobotę. Fukaj, Liwka i Enklawa, chcę więcej. I tutaj wszystko się zgadza, bo my w RMF Max mamy więcej. Hity na Rafał Witkowski-Piona, to jest cały czas Max Party i odpalamy kolejny imprezowy zestaw. Słyszeliście już nową Meduzę? Jeśli nie, to dobrze trafiliście. Silence. I my to gramy.

Najlepsze ty-ty-tyry na sobotni wieczór. To jest po prostu David Tawar w RMF Max. My wiemy, że to się do dzisiaj nuci. Nawet na domówkach. Tak a propos, o tej porze na house party to wjeżdża często takie zjawisko pod hasłem kim jest ten gość? Wiecie, niby rozmawiacie z kimś przez godzinę o wszystkim, a potem dyskretnie pytacie gospodarza, jak ten człowiek w ogóle ma na imię. Gorzej, jak gospodarz też nie wie, ale i na to są sposoby. A my mamy fajne sposoby na sobotni wieczór. Hity na maksa za moment wracają. Będzie Wiktor Waligura.

Co jak co, ale na bajkach to on się zna. Kizo i jego Disney w sobotę wieczorową porą w RMF Max. A my dzisiaj pytamy was o to, co najbardziej odpala was na plaży, bo przecież za moment rozkręci się sezon na plażing. No i mamy kolejne story. Uwaga, leżysz wysmarowany olejkiem, a obok przebiega dziecko i robi z ciebie takiego panierowanego kotleta schabowego. Albo jeszcze inaczej. Ludzie, którzy wchodzą do wody i krzyczą na całą plażę: au, Patryk, patrz jaka zimna. No tak, chyba wszyscy dobrze wiemy, że Bałtyk to jednak nie jest jacuzzi. Ale co tam, że zimna? Najgorzej, jak ta woda jest jeszcze mokra. RMF Max, RMF Max. Daj znać, co ciebie odpala na maksa na plaży. Co cię wkurza? Wystarczy napisać SMS-a za cenę zwykłej wiadomości na 3001 albo odpalić Messengera RMF Max.

0: RMF Max. Hity na Maxa.
1: Let's go. Sounds good.

0: już jest jego sezon. Dawid Podsiadło odpala się idealnie również przy sobocie późnym wieczorem w RMF Max i poleca się również na ognisko. Tak a propos, nie wiem czy słyszeliście, ale kiełbasa z ogniska spalona na węgiel z jednej strony i surowa z drugiej, zjedzona na plastikowym talerzyku, mniej więcej o tej porze w sobotę smakuje ponoć lepiej niż obiad w drogiej restauracji. Nie pytajcie dlaczego, to są po prostu prawa natury. Za moment wracamy do grania i uwaga, bo będzie mega połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran w jednym kawałku. I my to zagramy. Max.
1: Reklama. Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
2: I po reklamie.
3: Tu jest RMF Max.
4: To co grają to jest prawdziwa petarda.
5: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
6: Hit na maxa.
7: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Kiedy myślisz, że Bibi Rexa pokazała już wszystko, to ona znowu uderza do Davida Guetty i razem robią takiego bangera. Sad Girls w RMF Max.
1: Gramy hity na maksa.
0: Tutaj wszystko się zgadza, szczególnie teraz, po 23. Rafał Refmix, Witkowski, Piona, to jest cały czas Max Party w RMF Max. I wiemy, jak wam robić weekend, dlatego o tej porze odpalamy nowego Gipsa.

tutaj robimy szybki kurs hiszpańskiego. Żebyście potem na urlopie na Półwyspie Iberyjskim nie musieli odpalać takiego no habla español. Tam objęczyli Enrique i Pitbull w RMF Max z pozdrowieniami dla tych, którzy siedzą przy ognisku. W ogóle to nie wiem, czy zauważyliście, ale nieważne z której strony ogniska będziecie. Dym i tak zawsze wybierze dokładnie tę stronę, w którą akurat się przesiądziecie. Ubrania będą pachnieć tym dymem aż do wtorku, ale z drugiej strony przy okazji będą fajne wspominki. My za moment lecimy z nowościami. Będzie nowe męskie granie orkiestra. Na ognisko też idealnie wiedzie.

Mimo, że już dawno po 23, to my nawet o tej porze odpalamy takie buongiorno, bo mamy Italo Disco od The Colors w RMF Max. No i dzisiaj przy okazji pytamy was również o to, co najbardziej was odpala na plaży, bo plażowy sezon za moment się rozkręci. Niektórzy wkurzają się na zakopywanie niedopałków w piasku. Te osoby, które to robią, pewnie myślą, że one później jakoś magicznie znikną. A to takie proste niestety nie jest. Piszecie też, że rozkładanie parawanu o 6 rano na pustej plaży powinno być traktowane jako nielegalne zajęcie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i przy okazji zgłaszane do ONZ. A co was odpala na plaży? Jeszcze możecie dać znać. Wystarczy napisać na 3001 za cenę zwykłej wiadomości albo też odezwać się do nas na maksymalnym messengerze. A ja wracam do grania. Teraz uwaga, nowy Dawid Podsiadło. Robimy to na błysk. Nawet przy sobocie.

0: piano po prostu robi nam vibe. Another, B50 for Lunch, Talk to You w RMF Max. A za moment wjedzie letnie gastro. Wiecie, ten moment, kiedy po kilku godzinach gadania i tańczenia, albo jednego i drugiego, wszyscy stwierdzą, że czas na nocną misję do całodobowego kepsa. To smacznego życzę tak na marginesie. No i uciekam, życząc wam naprawdę fajnej sobotniej nocy, tym bardziej, że będzie krótka. Raf Mix, trzymajcie się, cześć.
1: Reklama.
2: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
1: I po reklamie.